0: o Unii Europejskiej, który mówi o praworządności. Ja powiedziałem o tym, że TSUE między innymi wskazał, że my nie stosujemy polskiej konstytucji w Polsce. Nam to wytknął. I pod tym względem
1: dziękuję.
0: Jest mi zwyczajnie wstyd i przykro.
1: Dziękuję. Cytat, uwaga, nie ma żadnych podstaw do wprowadzenia modyfikacji w przepisach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Polska w tym zakresie nie łamie żadnego prawa. To oświadczenie z wczoraj rzecznika rządu Piotra Millera. Rząd idzie na ostro w tej sprawie. To pytanie do pana Kamila Bortniczuka. Jest pan Kamil Bortniczuk z nami?
2: Nie chodzi oczywiście, że jestem. Nie chodzi o to, że idziemy na ostro, czy nie idziemy na ostro. Idziemy jedyną drogą, jaka jest dopuszczalna. Opozycja niestety w Polsce od lat szuka każdego powodu do tego, aby atakować rząd i bardzo często udaje się do instytucji unijnych po to, żeby wykorzystując fakt, że Polacy w ogromnej większości, w tym i my, pewnie wszyscy, jak ze sobą dzisiaj rozmawiamy i większość naszych wyborców, sam szanujemy sobie obecność Unii Europejskiej i życzymy sobie, aby Polska w Unii Europejskiej była jak najmocniejsza, jak najdłużej i aby to się przekładało na wzrost poziomu życia, zamożności Polaków. Wykorzystując ten fakt, zwraca się do organów Unii Europejskiej, które przecież nie są apolityczne, a w Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o większość składu Komisji Europejskiej, są to politycy, którzy sympatyzują z polską opozycją i wykorzystują te swoje relacje indywidualne do tego, żeby na polski rząd z perspektywy zagranicznej, szanowanej przez Polaków, pluć. To jest po prostu strategia. Jak ja dzisiaj słyszę, że ktoś mówi, że
3: Mami, mami, ¿me puedo sentar en el asiento de adelante solo por esta vez? ¡Porfis!
4: Aún no, hijo.
3: ¿Pero por qué no?
4: Porque te amo y aún no estás listo. Ahora, pásate atrás para ponerte en tu asiento de auto, por favor.
5: Poner a tus hijos en el asiento correcto según su edad y tamaño es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nhtsa.gov/protegidos. El amor protege. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.